0: Max. RMF Max Włocławek.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Max.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: I po reklamie.

0: reklama.
1: Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
2: Czym są pracownicze plany kapitałowe? Kto może w nich uczestniczyć?
1: To program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo. W pracowniczych planach kapitałowych może uczestniczyć każdy między 18 a 70 rokiem życia, od którego umowy są odprowadzane obowiązkowe składki emerytalne i rentowe.
2: A jak wygląda schemat wpłat do PPK?
1: Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia. Standardowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo po 3 miesiącach państwo zasila rachunek PPK uczestnika wpłatą powitalną 250 zł i co roku 240 zł dopłaty rocznej.
2: No to kiedy można skorzystać ze zgromadzonych środków?
1: Program daje największe zachęty po ukończeniu 60 roku życia. I jest to wiek wspólny dla mężczyzn i kobiet. Jeżeli po 60 roku życia zdecydujemy się na wypłatę 25% jednorazowo, a resztę w co najmniej 120 ratach przez 10 lat, wówczas otrzymamy wszystko bez tak zwanego podatku Belki. Możemy też wszystko rozłożyć na 120 rat i wówczas też nie zapłacimy podatku Belki. Jeżeli wypłacimy jednorazowo te środki po 60 roku życia, niestety ten podatek nam się pojawi. Można także skorzystać ze środków innych sytuacjach, do 25% wszystkich środków w przypadku zachorowania własnego małżonka lub dziecka, ze 100% środków w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. I opcja, której absolutnie nie polecam, to tak zwany zwrot, czyli wypłata na dowolny cel przed 60 rokiem życia. Czyli otrzymamy swoje wpłaty, 70% wpłat pracodawcy i zyski kapitałowe wypracowane przez instytucje pomniejszone o podatek Belki.
2: A czym jest autozapis, no i kiedy się odbędzie?
1: Autozapis obowiązuje każdego nowego pracownika do 55 roku życia. To znaczy, zmieniając pracę, taki pracownik nie musi robić dokładnie nic, żeby pracodawca zapisał go do PPK. Ale raz na 4 lata odbywa się tak zwany ponowny autozapis. Z końcem lutego, a dokładniej 28 lutego, stracą ważność wszystkie deklaracje rezygnacji, które zostały złożone przez pracowników. Jeżeli pracownik nie złoży ponownie rezygnacji, automatycznie zostanie zapisany do programu pod warunkiem, że nie ukończył 55 roku życia.
2: W takim razie powiedzmy, gdzie szukać informacji o PPK?
1: Wszystkie informacje o programie są na stronie, oficjalnej stronie programu mojeppk.pl. Zachęcam też do korzystania z naszej platformy onboardingowej start.mojeppk.pl, gdzie w ciągu 15 minut mogą państwo poznać wszystkie zasady programu. Polecam, bo wiedza finansowa jest zawsze ważna.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

0: dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni. 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: strony modelki
1: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: No jeśli na przykład właśnie teraz zaczynacie pracę, to zgodzicie się chyba, że to jest idealna nuta na początek pracy, zwłaszcza w sobotę, kiedy tej dodatkowej energii potrzebujemy trochę więcej. Robin Schulz, Watermat i Take It Slow w RMF Max. Dawid Miązek, dzień dobry. Czy jesteście w pracy, czy sobie w domu odpoczywacie, a może jesteście w trasie, to po prostu zostańcie z RMF Max, nie zawiedziecie się na pewno. Ja na razie jeszcze solo, ale po 10 dołączą do mnie dziewczyny z Bratnich Dusz, Agata Świderska i Ada Krysian, a za chwilę dołączy do mnie, do nas wszystkich dołączy Morandi Angels. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
6: masz! Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego. Za mnie.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
12: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
15: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: I po reklamie.

Mary Pytet. To jest Martin Garrix z Edem Sheeranem. Słuchacie RMF Max. Był taki czas, że polskie dworce kolejowe wyglądały jak taki miks slumsów z wysypiskiem śmieci, ale to już dawno nieaktualne. Słuchajcie, w najnowszym rankingu europejskich dworców kolejowych mamy aż dwa polskie dworce w ścisłej europejskiej czołówce. Na 9. miejscu jest stacja Kraków Główny, a na 4. tuż za podium Wrocław Główny. Wrocław wyprzedzają tylko stacje z Curychu, z Paryża i z Amsterdamu. Także brawo, bo doceniono czystość, bezpieczeństwo, położenie, no i udogodnienia dla pasażerów. I może nawet ta pozycja byłaby lepsza, gdyby nie punktualność. Na taki dworzec w Curychu tylko 6% pociągów dojeżdża opóźnionych, a do Wrocławia aż 30%. Także dworce piękne, pociągi coraz lepsze, a dalej nie chcą przyjeżdżać na czas. Zna się ktoś na odczynianiu klątw, bo to inaczej się już tego wytłumaczyć nie da. Eli Oaks z Lavinia Reasons.

0: 4 to the Floor to jest nowość Offenbach i Star Sailor w RMF Max. A jak już przy nowościach jesteśmy, no to nowy odcinek podcastu Bratnie Dusze wjechał na YouTube'a RMF Max. Tym razem gościem Natalia Kwiecińska, influencerka, i jej chłopak też influencer, ale też przy okazji raper Bartek Wylężek, znany jako Godface Killa. Jak zwykle dużo o związkach, o miłości, o ślepych zaułkach miłości, ale też o tym, jak sobie drugą połówkę w ogóle znaleźć. Po 10 najciekawsze fragmenty najnowszego odcinka Bratnich Dusz.
1: Max. Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Szukasz zakwaterowania dla pracowników? Centrum zakwaterowania dla firm w Kruszynie prowadzone przez Pensjonat Michelin. Komfortowe pokoje i wyposażone mieszkania. Oferta na krótkie i długie pobyty. Tylko 400 metrów od budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie. Obiady pracownicze na dowóz i catering. Zadzwoń 727 170 602. Zakwaterowanie i catering dla Twojej firmy. 727 170 602.
8: I po reklamie.
9: Daj, Karolina.
10: Wojtek.
11: My name is Alex Warren.
12: Hello, this is September.
13: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Włocławek 89,2 FM.

Pieprzona i zły, to jest RMF Max, zbliżamy się do godziny 9. No słuchajcie, szkoda, że z nami dłużej nie zostanie to późne lato, które nam wskoczyło wczesną jesienią. No ale wskoczyło, już wyskoczyło, ochłodzenie się zaczęło i raczej w ten weekend trend się nie zmieni, chociaż o szczegółach pogody będziemy mówić sobie za chwilę, punktualnie o 9 w prognozie. No ale teraz przed 9 jeszcze nowość od Karol G. Baby Wow.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
0: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Hey, this is Imagine Dragons.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Włocławek, 89,2 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: AI. Jeszcze przez jakiś czas na Kujawach będzie szaro, buro i ponuro. Według prognoz przez kolejne godziny ma też przelotnie padać. Jednak późnym popołudniem nacieszymy się słońcem. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest dobrze. I meteopaci mogą marudzić, bo ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny. Więc kawa to dzisiaj must have. Słupki rtęci w maksie podskoczą do 15 kreski i przez kolejne godziny będzie wiało z południa.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Minęła 9 w RMF Max, ja zaglądam do kalendarza. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to mamy dzisiaj Dzień Zdrowia Psychicznego. Warto dbać o siebie na pewno, ale też Dzień Planszówek. Pozdrawiam planszówkowych graczy, siebie też pozdrawiam, bo uwielbiam planszówki. A jeszcze słuchajcie, dzisiaj Święto Żołnierza Rezerwy. Grupa Rezerwy szła do cywila, też pozdrawiamy. 9 nam w RMF Max otworzy Tame Impala i Loser. Ja z wami zostaję do 13. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Nie wiem, ile już lat minęło od premiery, nawet nie chcę sprawdzać, ale wiem, że ten numer dalej działa. Dalej nóżka chodzi, nie tylko nóżka. Danzel i Power Up w RMF Max. Za chwileczkę Marlon Hofstadt, South Star I Like, a za parę minut będzie Max Games. Dzisiaj będziemy sobie mówić o grze Star Wars Galactic Racer. Także fani Gwiezdnych Wojen już mogą robić głośniej.
1: Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
9: Salon Meble Vox we Włocławku w nowej odsłonie. Pełen nowości. Przyjdź, pomożemy Ci mądrze urządzić dom. Projekt wnętrza gratis. Przetestuj gotowe szafy z możliwością zabudowy na wymiar. Personalizowane łóżka Sowa oraz nową kolekcję mebli Well. Zapraszamy do Vox we Włocławku przy Witosa 2.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach

0: aliorbank.pl.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów

0: weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Asia.
6: Tu Ola i Jarek.
7: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
8: Cześć, tu Oskar Cyms.
9: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

koniec końca i to oczywiście Oscar Sims z nami. Słuchacie RMF Max, ja zapraszam na Max Games i teraz coś dla fanów i Gwiezdnych Wojen, i Ścigania. Jedno i drugie znajdziecie w Star Wars Galactic Racer. Zapraszam na mini recenzję. Max Games. Gra jest inspirowana mega efektownymi wyścigami kosmicznych ścigaczy z filmu Gwiezdne Wojny, część pierwsza, Mroczne Widmo. Trochę jest to też odświeżenie kultowej gry sprzed dwóch dekad, Star Wars Episode One Racer. A żeby była jasność, to nie jest żaden remake. Star Wars Galactic Racer to jest zręcznościowa gra wyścigowa, w której nie ma co szukać realizmu, ale emocje znajdziemy w kosmicznej ilości. Sterujemy potężnymi, lewitującymi maszynami napędzanymi odrzutowymi silnikami, mknąc przez niezwykle zróżnicowane tory na różnych planetach galaktyki. Nie tylko musimy się skupić na odpowiednim wchodzeniu w zakręty, na zarządzaniu dopalaczem, na omijaniu przeszkód czy technice driftu, ale też na rywalach, którzy mogą zrobić nam krzywdę i chętnie z tego korzystają. Ogólnie sama jazda, czy bardziej lot, jest mega satysfakcjonujący. Nie jest to symulacja, ale nie jest to też taki prostacki arcade. System jest łatwy do opanowania, ale mistrzostwo będzie nas kosztować sporo treningu. Ciekawa jest konstrukcja singlowej kampanii, bo jest to tak zwany roguelike, czyli każde podejście to osobna gra. Póki wygrywamy, możemy ulepszać nasz pojazd i startować w kolejnych wyścigach, ale porażka sprawia, że musimy zacząć od nowa. Natomiast takie nieudane nawet podejścia odblokowują nam kolejne możliwości, na przykład ulepszeń pojazdu. I tak za to ciekawszy jest multiplayer, który daje możliwość ścierania się nawet 12 graczom naraz. I co prawda nie grałem długo, ale starcia z żywymi rywalami kupiły mnie totalnie. Wyścigi robią się agresywniejsze i dużo bardziej emocjonujące. Niestety tylko online można pograć, bo nie ma możliwości grania na podzielonym ekranie. To jest bardzo słabe i za to duży minus, ale ogólnie mamy więcej plusów. Bez wahania powiem, że Star Wars Galactic Racer to jest najciekawsza arcade'owa ścigałka od lat i będziecie się przy niej świetnie bawić bez względu na to, czy jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, czy nie. Ja nie jestem i wsiąkłem strasznie. Coś idealnego dla każdego, kto po prostu lubi dynamiczne ściganie bez superrealizmu, ale za to z czystą adrenaliną. Mocna czwórka z plusem ode mnie. Swedish House Mafia z nami. Wait So Long.

0: Dinor i Gigi D'Agostino nas rozgrzali numerem In My Mind w RMF Max. Rozgrzanie się przyda, no bo pogoda idzie w taką stronę, ale słuchajcie, no jest jesień, no to coś się zrobi. Znaczy coś można zrobić, można zmienić pogodę za oknami, można też zmienić, nie wiem, samochód, można zmienić mieszkanie, w którym mieszkamy za milion złotych, za ten milion, który jest do wygrania w RMF Max w złotej kumulacji. A nie, przepraszam, już, sorry, no nie gramy już o milion złotych, tak, zapomniałem. No bo przecież od wczoraj gramy o 1 100 000 złotych, a co więcej, każde wejście do gry to jest szansa nie tylko na gotówkę, ale na nowiutkie, piękne, błyszczące, czarne Volvo XC40 w hybrydzie. Macie ochotę na nowe auto albo na zastrzyk gotówki, to taki z tych potężniejszych, no to śmiało rmfmax.pl tam wbijajcie albo ślijcie SMS-a z hasłem MAX pod numer 7467 za 4,92. Jak oddzwonimy w finale, to już na dzień dobry przytulasz 5000. Mniej nie będzie, mniej się u nas po prostu nie da wygrać, a może być dużo więcej, może być 1 100 000 złotych. Ja tak czuję, że tak gotówka to pasuje do ciebie. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo ślij hasło MAX pod 7467. RMF MAX.
1: Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: Kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Jeszcze przez jakiś czas na Kujawach będzie szaro, buro i ponuro. Według prognoz przez kolejne godziny ma też przelotnie padać. Jednak późnym popołudniem nacieszymy się słońcem. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest dobrze. I meteopaci mogą marudzić, bo ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny. Więc kawa to dzisiaj must have. Słupki rtęci w maksie podskoczą do 15 kreski i przez kolejne godziny będzie wiało z południa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Jedna z najbardziej imprezowych nut ostatnich lat, Juste Jackstyle i Yon, Turn the Lights Off w RMF Max. O imprezach teraz, nie tylko klubowych, dwa słowa sobie powiemy. Tuż przed 10:00 kilka podpowiedzi od nas na weekend, a po 10:00 dołączają do mnie Agata Świderska i Ada Krysian. Sobota dopiero nam się rozkręca, ale warto już pomyśleć o planach na wieczór. Gdzie się będzie działo w ten weekend? O tym teraz w RMF Max Włocławek. Piotr Świderski, zapraszam. Na dobry początek propozycja od klubu Żarek, który dziś odpala balet z cyklu Night Vibes. Za starami o dobry vibe na parkiecie odpowiadać będzie DJ Bossy. Jak zwykle zapowiada się gorąca atmosfera. Drzwi lokalu przy Ogniowej 7 otworzą się punktualnie o 22:00. Fajna impreza też szykuje się dziś w Konecku. Klub Venus zaprasza na kolejną edycję klubowego wesela. Na sali dance zagra Arek Kopaczewski z zespołem, a na klubowej muzyczny pojedynek rezydenta DJ-a Dario z gościem specjalnym Misterem Cheezem. Tutaj wszystko rozpocznie się po godzinie 21:30. No i jeszcze przypominajka dla tych, co czekali na występ z Piętego we Włocławku. Już dzisiaj pojawi się na scenie Browaru Bear z koncertem promującym nową płytę pod tytułem Full HD. Początek wydarzenia o godzinie 19:00.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Salon Meble Vox we Włocławku w nowej odsłonie. Pełen nowości. Przyjdź, pomożemy Ci mądrze urządzić dom. Projekt wnętrza gratis. Przetestuj gotowe szafy z możliwością zabudowy na wymiar. Personalizowane łóżka Sowa oraz nową kolekcję mebli Well. Zapraszamy do Vox we Włocławku przy Witosa 2.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
13: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
15: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Co prawda po południu się rozpogodzi, ale na razie nad województwem krążą chmury i przez kolejne godziny ma padać. Warto mieć pod ręką parasol, ale też kawę. Ciśnienie jest niskie, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na problemy z koncentracją czy senność. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia podskoczą do 15 kreski, ale przez podmuchy z południa może nam się wydawać, że jest zimniej niż to, co pokazują termometry.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Jest 10:00 na zegarach, a w studiu nareszcie ten moment, kiedy zrobiło się trochę tłoczniej, bo dołączyły Agata Świderska i Ada Krysian. Cześć dziewczyny.
4: I Dawid Miązyk też jest.
3: Jestem. Tydzień temu was nie było, tęskniłyście za tym studiem, za RMF Max i w ogóle za nami, wszystkimi tutaj.
5: Dawid, ja wiem, że ty chcesz powiedzieć, bo po prostu zapytać, czy tęskniłyśmy za tobą. Dokładnie. Bo ty mówiłeś, że tęskniłeś za nami. Tak, tęskniłyśmy za tobą.
3: Dziękuję, to chciałem usłyszeć. Możemy zaczynać program Bratnie Dusze. Za chwilę fragmenty najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, a teraz z nami Somber, My Body Isn't Ready.

0: My Love od Ibena i Easy Bizu. To jest RMF Max, to są Bratnie Dusze. Najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze wjechał na YouTube'a i na platformy podcastowe, a jego gościem jest, są właściwie.
1: Natalia Kwiecińska, influencerka.
0: Piękna dziewczyna.
1: To prawda.
2: I chłopak Bartek, znany jako Gutface Killa.
0: On nie jest już taki piękny, ale fajny chłopak, fajny.
2: Dawid, no nikt nie jest taki piękny jak ty. Ale jest raperem, słuchaj. On pisze piosenki o miłości.
0: Ale ja ci będę codziennie ciasto robił, tylko ty przychodź częściej i mów mi takie rzeczy.
2: Mi piosenkę napisz.
0: Z tym będzie trudniej, ale dobra, damy radę. Za chwilę pierwszy fragment podcastu Bratnie Dusze.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Jestem Radek, a to moja ekipa.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Cześć, tu Daria Zawiałow.
15: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Włocławek 89,2 FM.

0: ale to jest piękne. Wjeżdża saksofon do kawałka i od razu robi się jakoś tak bardziej zmysłowo. The Weeknd in Your Eyes w RMF Max. Dobra, dziewczyny, wy musicie to jeszcze raz wytłumaczyć, bo to jest za dużo dla mnie. Jeszcze raz, po co Bartek nagrał Natsu swojej byłej dziewczynie tę piosenkę, chłopak?
1: Słuchaj, on był z nią w związku i wtedy obiecał jej, że nagra jej piosenkę. Potem się rozstali, a ponieważ chciał być słowny, no to nagrał jej tę piosenkę.
2: Po co, jak już się rozstali?
3: Szósty raz ci to tłumaczymy, Dawid, no.
0: Dobra.
1: Nas pytasz po co, no to jego zapytaj.
3: Zresztą zapytałyśmy za ciebie.
4: Uważam, że ta piosenka została bardzo źle zinterpretowana. Ona trochę, wiecie, wybrzmiała jak jakiś taki love song w stylu proszę, błagam, a to miały być takie prześmiewcze, ironiczne. Nie wiecie, co robiłem, czym się zajmowałem, gdzie byłem, a jestem znany z tego, że jestem chłopakiem na cu i to było dla mnie trochę takie zabawne i chciałem to jako taki żart wielki przedstawić i tak jakby się tym trochę podzielić. No a to zostało głównie chyba odebrane w taki sposób jakiegoś takiego love songu, disa w stylu wyrzucenia jakichś emocji na zasadzie Asiu, proszę wróć.
3: Rozumiesz już?
0: Nie. Dalej nic nie rozumiem.
1: Jest faceci. Dobrze, obejrzyj nasz podcast, to wtedy zrozumiesz.
3: A wszystko macie na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: Bratnich dusz szukajcie.

0: Lost Frequencies z niesamowitym wokalem Marii Froesch. Paraiso w RMF Max. Paraiso, czyli raj. Macie jakieś pomysły, jak trafić do raju?
1: Że raja?
0: A co to jest raja?
1: To jest aplikacja dla celebrytów, do randkowania na przykład.
0: O, taki Tinder dla znanych, sławnych i bogatych, tak?
1: Dokładnie.
2: Dokładnie tak, no.
0: I co, to jest na zaproszenie jakieś, czy co?
1: No.
0: Że tam nie każdy może?
1: Dokładnie, musisz czekać na zaakceptowanie.
0: I co, was zaakceptowali na przykład?
1: Nie, bo my czekamy w kolejce do raju, a nie do rai, Dawid.
0: Aj, wy nie szukacie przygód, no tak, oczywiście. Nie, ja też nie, to tak z ciekawości pytałem. Jakby ktoś był ciekawy, jak z prognozą pogody, to za chwilę powiemy. Ale załatwicie mi to zaproszenie.
1: Dawid, my musimy porozmawiać tutaj. Dobra, puść tą prognozę i porozmawiamy.
2: Ja ci ogarnę zaproszenie.
0: Dzięki.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Salon Meble Vox we Włocławku w nowej odsłonie. Pełen nowości. Przyjdź, pomożemy Ci mądrze urządzić dom. Projekt wnętrza gratis. Przetestuj gotowe szafy z możliwością zabudowy na wymiar. Personalizowane łóżka Sowa oraz nową kolekcję mebli Well. Zapraszamy do Vox we Włocławku przy Witosa 2.

0: 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: I po reklamie.
11: Grzegorz.
12: Asia.
13: Martyna.
14: Lady Gaga.
15: Z tej strony modelki.
16: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Włocławek 89 i 2 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: AI. Co prawda po południu się rozpogodzi, ale na razie nad województwem krążą chmury i przez kolejne godziny ma padać. Warto mieć pod ręką parasol, ale też kawę. Ciśnienie jest niskie, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na problemy z koncentracją czy senność. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia podskoczą do 15 kreski, ale przez podmuchy z południa może nam się wydawać, że jest zimniej niż to, co pokazują termometry.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: RMF Max.
20: RMF Max Włocławek.

0: on it, 2 Chainz i Wiz Khalifa, to jest RMF Max. Pamiętacie z jakiego to filmu, nie?
1: No ba, Wolni i Szczęśliwi.
0: Niektórym przy tym numerze sama noga wchodzi w podłogę i się tam rozpędzają, ale nie zachęcamy oczywiście.
1: Dawid, ty się tutaj teraz lepiej tłumacz, bo ja widziałam, jak ty tak jechałeś.
0: Ja?
1: Wyprzedzałeś mnie wtedy.
0: Ciebie wyprzedzałem, weź już nie gadaj.
1: A pamiętasz, jak się zatrzymała policja?
0: No i co?
1: No, kto do nich zadzwonił?
0: To ty byłaś?
1: Oczywiście.
0: O ty, 60, no to wisisz mi 800 zł.
1: Nie, ja powiedziałam panu policjantowi, że go pozdrowię w RMF Max.
0: Jak tam tego
1: teraz
0: w czerwonym zatrzyma, tak? Mhm, okej. Okay. Zdradzę wam tylko taki sekrecik. To nie jest prawda, bo Ady się nie da wyprzedzić na autostradzie.
1: Ty już tam wiesz.
0: Dobra, żartujemy. Jeździmy tylko i wyłącznie przepisowo i wszystkim to zalecamy. 90 to max. A Loner teraz nowość Back to Yours.
1: Uważajcie na drogach.
0: Mhm, przy Adzie.
2: To jest nowość RMF Max.
3: I've been going back to yours. I've been finding

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
16: I po reklamie.
17: Karolina.
18: Marek.
17: Zuśka.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
0: Hey, it's Dua Lipa.
15: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
11: Włocławek 89,2 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: AI. Przez kolejne godziny na kujawskim niebie będą rządzić chmury i ma też popadać. Ale później powinno się rozpogodzić. Przynajmniej takie są prognozy. Więc dziś must have to nie tylko parasol, ale też ciemne okulary. Na termometrach w maksie 15 stopni, a południowy wiatr może dawać się we znaki mieszkańcom regionu. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest dobrze, bo warunki biometeo są niesprzyjające.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Jedenasta minęła w RMF Max, to są bratnie dusze. Słuchajcie, mam tu ciekawe dane. Ile jest w Polsce, prawie że co do jednego, ile jest w Polsce psów, a ile jest kotów? Jak obstawiacie, czego jest więcej?
7: Ja myślę, że psów. Okay. Ja myślę, że kotów.
3: No dobrze, no to słuchajcie, wy też dajcie znać, jak obstawiacie, można na 3001 pisać. Za chwilkę zdradzimy, czy z polskich domów częściej dobiega miau miau, czy hał hał.
18: Nocą, nocą to bardziej
20: Agata to tylko Świderska. Z twojego domu, Dawid, okej? Okay? Tylko z twojego.
18: Tylko z mojego, to trochę za rzadko. Agata Świderska.
20: Adrianna i Dawid Miązek.
18: Lecimy z Bratnimi Duszami. Kaigo i Max Magnum, Take Me Back.
20: Wow.

0: odświeżone dźwięki z lat 70., ale jak odświeżone? Lizzo, Bonnie M i Daddy Cool w RMF Max. Pytaliśmy was wcześniej, jak obstawiacie, czego jest więcej w polskich domach, psów czy kotów? I odpowiedź brzmi, jeszcze raz przypomnijcie, jak obstawiałyście?
1: No psów.
2: Kotów. Uwaga, wy teraz słuchacze, powiedzcie swoją odpowiedź.
0: Mm-hmm. No to przyznajemy, uwaga, punkcik Agatce! Psów jest więcej. 8,5 miliona piesków, 7,5 miliona kotów, tak wynika z oficjalnych badań.
1: Ja się do tego przyłożyłam, mając psa, psiecko.
0: No, ale widzisz, to między nami jest remis, bo ja mam kociecko, jest 1-1.
2: A ja nie mam ani psiecka, ani kociecka.
1: Ani dziecka.
2: Dlatego nie rozumiem czasem, ani dziecka, dlatego nie rozumiem chyba waszego.
0: Masz chociaż,
2: czasem,
0: nie wiem, chomika w domu, coś żywego tam się uchowało?
2: Mam kwiatuszka, roślinkę.
0: O, widzisz, no. I nie usechł.
2: Nie. Pięknie kwitnie. Mówię mu, że jest piękny.
0: I co, to na niego działa?
2: Na każdego działa.
1: A zaraz dowiemy się, ile dzieci planuje mieć Natalia Kwiecińska. Nie zgadniecie.
0: Nie obstawicie tego.
2: Nie ma szans.
3: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mamo, ten bohater jest dziwny. Nie lubisz go? Lubię i to jest najdziwniejsze.
4: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I po reklamie.
7: Tu Ola i Jarek.
8: Hejka, tu Maciek.
9: Cześć, tu Oskar Sims.
10: Hello, this is September.
11: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Happiness is so sad i to oczywiście panowie ze Swedish House Mafia. Słuchacie RMF Max.
1: Ej, mieliście jakieś takie marzenia, kim chcielibyście być w dzieciństwie? No. Ja na przykład miałam coś takiego, że jak przyjeżdżała śmieciarka, to myślałam sobie, że mogłabym być takim kierowcą śmieciarki, bo mnie satysfakcjonowało to wyrzucanie tych śmieci, ale też chciałam być aktorką.
0: Dobry rozstrzał. A ty, Agata?
2: Ja chciałam być chirurgiem-onkologiem. Potem się dowiedziałam, że trzeba operować.
0: Jak to chirurg? A zostałaś influencerką, świat skorzystał. Ja chciałem być bezrobotnym na zasiłku, bo oni w moim miasteczku rodzinnym byli najbardziej wychillowani.
1: Marzenie się czasem spełniają, a nadal byś chciał?
0: Zostawmy to. Dobra, lepiej wróćmy do naszych gości.
1: No właśnie, posłuchajmy, o czym marzyła Natalia.
3: Od zawsze, od kiedy byłam mała, to ja chciałam być mamą, właśnie wychować małe dzieciątko, żeby było dobrym człowiekiem i mieć taką kochającą bardzo rodzinę. No, mam nadzieję, że to będzie z Bartkiem oczywiście, że właśnie stworzymy jakby super dom kochający i będziemy właśnie mieli dzieciaczki. Bartek w ogóle taki fun fact. Mam nadzieję, że to jest żart cały czas, ale on cały czas podobnie, że on chce mieć 11 dzieci, że on chce mieć drużynę piłkarską.
4: Nie, taki pomysł, słuchajcie.
0: Ja ich rozumiem, to jest marzenie przecież każdego ojca, żeby wyprowadzić właśnie taką swoją gromadkę na boisku razem, tam 11 i gra. Piękna sprawa.
1: No, tylko gorzej, jak jeden na przykład nie chce grać w piłkę, nie lubi piłki.
0: A, no to wtedy trzeba dziecko pożyczyć od sąsiada. Ale przecież to może być nasze dziecko. Lecimy dalej z muzyką. Zabiorę cię tam, Fukaj i Vito Bambino, a całość Bratnich Dusz z naszymi gośćmi na YouTubie RMF Max.
1: Uważajcie na swoich sąsiadów i na Dawida.
0: I na sąsiadki.

0: co to było? Ed Sheeran, Shape of You w RMF Max. Dokładnie.
1: A bo ty wiedziałaś, bo ty jesteś znowu z jego bajki.
0: A że dokładnie śpiewam?
1: Nie, że jesteś znowu ruda.
0: Aha. Okej. Okay.
1: Pogoda za chwilę, ale też ładnie śpiewasz. Post Malone, po niej i Sway Lee.
0: No dobra. Zaśpiewasz? I'm in love with the
1: shape of you. Pogodę proszę szybciej.
2: Ogłoszenie RMF Max. A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem, jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
4: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
5: Nie, ja czekam na streszczenie.
6: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
7: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Wzorcownia we Włocławku.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Salon Meble Vox we Włocławku w nowej odsłonie. Pełen nowości. Przyjdź, pomożemy Ci mądrze urządzić dom. Projekt wnętrza gratis. Przetestuj gotowe szafy z możliwością zabudowy na wymiar. Personalizowane łóżka Sowa oraz nową kolekcję mebli Well. Zapraszamy do Vox we Włocławku przy Witosa 2.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
17: Już to czytałyśmy?
16: Już to wymyśliłam.
18: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: I po reklamie.
1: Tu Magda.
7: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
20: Hey, this is Calvin Harris.
21: Siemano, z tej strony White 2115.
22: Siema.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: AI. Przez kolejne godziny na kujawskim niebie będą rządzić chmury i ma też popadać. Ale później powinno się rozpogodzić. Przynajmniej takie są prognozy. Więc dziś must have to nie tylko parasol, ale też ciemne okulary. Na termometrach w maksie 15 stopni, a południowy wiatr może dawać się we znaki mieszkańcom regionu. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest dobrze, bo warunki biometeo są niesprzyjające.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Ależ to nastrój robi. Talk to you, another E54 Ultra tuż przed 12 w RMF Max.
1: A Dawid, a co ja mogę porobić dzisiaj w ogóle w weekend?
2: A bardzo dobrze, że pytasz. Wolisz takie propozycje klubowe czy takie rodzinne? Jak tam czujesz?
1: Teraz klubowe.
0: No to i dla Agaty, i dla was też parę propozycji na weekend.
3: Tutaj RMF Max Włocławek, tutaj Piotrek Świderski. Wracam do was z kolejną sobotnią porcją polecajek na weekendową nudę. Co jeszcze ciekawego będzie się działo w mieście i okolicy? Tym razem zaczniemy sobie od propozycji sportowych. Jutro w hali mistrzów drugi ligowy mecz Anwilu. Rottweilery tym razem zmierzą się z Czarnymi Słupsk. Początek tego spotkania o godzinie 17.30. A jeśli wolicie piłkę nożną, to jutro o 13.00 na stadionie w Gniewkowie Włocławia powalczy o kolejne ligowe zwycięstwo. Zmieniamy miejscówkę i przenosimy się teraz do wzorcowni, bo lada moment startuje tam Dzień Psyjaciela. To wydarzenie, którego głównym celem jest pomoc potrzebującym zwierzakom. Na najmłodszych czekają animacje, warsztaty kreatywne, pokazy taneczne i sporo innych atrakcji. Wstęp jest free, więc śmiało można wpadać z całymi rodzinami. No a jak macie ochotę na tańce, to tutaj poleca się Klub Żar od godziny 22.00. Wystartuje tam impreza Night Vibes. Za sterami o dobry klimat dbać będzie DJ Bossy.
4: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Szukasz zakwaterowania dla pracowników? Centrum zakwaterowania dla firm w Kruszynie prowadzone przez Pensjonat Michelin. Komfortowe pokoje i wyposażone mieszkania. Oferta na krótkie i długie pobyty. Tylko 400 metrów od budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie. Obiady pracownicze na dowóz i catering. Zadzwoń 727 170 602. Zakwaterowanie i catering dla Twojej firmy. 727 170 602.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliższe

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba. Dołączam.
3: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
4: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
5: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: AI. Po kujawskim niebie krąży sporo chmur i jeszcze ma popadać. Ale później pogoda powinna się poprawić i nacieszymy się promieniami słońca. Przynajmniej takie są prognozy. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci dojadą do 15 kreski, a podmuchy z południa z czasem mają być silniejsze. Mieszkańcy regionu mogą narzekać na senność i problemy z koncentracją, bo warunki biometeo są niesprzyjające, więc przyda się popołudniowa latte czy cappuccino.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: No i oficjalnie mamy już sobotnie popołudnie w RMF Max. Bratnie dusze meldują się w składzie
10: Agata Świderska,
11: Adrianna Krysian
9: i Dawid Miązek. Jesteśmy z wami jeszcze przez godzinkę.
10: Tak, bo po 13 idziemy na melanż.
9: Tak wcześnie?
10: No, trzeba wcześniej zacząć, żeby wcześniej skończyć.
9: A, no tak, bo w pewnym wieku już się zaczyna imprezować, mm-hmm, tak, żeby zdążyć przed M jak miłość.
10: Dokładnie.
9: I przed Rodnik szuka żony, nie wiem, co tam dzisiaj leci. My lecimy z Marlonem Hofstadtem i South Star I Like.

0: Nie da się nie zrobić głośniej przy tym numerze Take It Slow od Robina Schulza i Watermata w RMF Max.
1: A są tu z nami panowie, single konkretnie?
2: I my zaraz damy wam, słuchajcie, idealny sposób na podryw.
0: Działa pod warunkiem, że jesteście przystojni i sławni.
1: Nie, oj, Dawid, już weź.
0: Nie, no dobra, działa. Za chwilę podrzucimy. Zostańcie z nami za momencik za to Rihanna, Only Girl in the World. Max!
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty. 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.

0: podoba. Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
9: Ja też dołączam. Jestem Agata.
10: What up, it's the weekend.
11: What's up, it's Sean Paul.
12: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Włocławek 89,2 FM.

0: jest chyba akurat o nieszczęśliwej miłości. Dawid Podsiadło na błyskę w RMF Max, a my teraz o szczęśliwie rozpoczętej. Obiecaliśmy, że zdracimy dobry motyw na podryw.
1: No właśnie, mówi się, że przez żołądek do serca, ale okazuje się, że przez kwiat do serca.
2: Nie jedzcie kwiatów. No. Nie jedzcie kwiatów.
0: Nie, kwiaty tak, ale nie do jedzenia, tylko całe story wokół tego musi być. Jak Bartek wyrwał Natalię Kwiecińską? No jak Kwiecińską, to wiadomo, że przez kwiaty.
3: Natka dostała ode mnie, nie wiedziała od kogo dostała, ale dostała bukiet kwiatów na adres domu rodzinnego z jakimś liścikiem, który nie ma konkretnego, wiecie, nadawcy. No i następnie zostawiłem trochę z niczym na zasadzie, że dostała ten liścik. Nie wiedziała, od kogo on tak naprawdę jest. Mogła tylko domyślać, że to ode mnie, bo tam zawarłem chyba z 6 jakichś takich słówek, czy jakichś takich sloganów, które mogły wskazywać na mnie.
4: No ale napisał tam kilka tygodni, no to ja czekałam, no ale kilka tygodni zamieniło się w kilka miesięcy. Ja mówię, no co ja będę się pierwsza upominać?
0: Czekajcie, żebym ja to dobrze zrozumiał. On mi powiedział, że się odezwie za parę tygodni. Nie odezwał się przez parę miesięcy, a ona i tak czekała?
1: Jakie to musiały być kwiaty, Dawid?
2: Mlecze. Sama pomagała.
1: A tu jakaś rzucha.
0: Na głowie kwietny ma wianek. Całą rozmowę z naszymi gośćmi posłuchacie, obejrzycie na YouTubie RMF Max. Szukajcie tam bratnich dusz.

0: Wy tego nie słyszeliście, ale jak leciało Deli Supreme przez chwilkę, to wszystkie zwrotki i refreny wyśpiewała tutaj Agatka. Agatka, ja cię widzę w ogóle naprawdę na zwrotce z MJ Deli.
1: Tak, myślisz? Mi bardziej od jej śpiewu podobał się twój taniec, Dawid. Ten ruch właśnie, wiesz,
0: ale bioderka popracowały, no, nie? Sam jestem się dumny, będę to odchorowywał przez tydzień. Prognoza pogody za chwilę i kolejny świetny numer, tylko tak bardziej klasykiem polecimy. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Pośpiewasz?
2: I got a feeling that tonight's gonna be a good night.
0: To? Tyle wystarczy. Dziękujemy, zadzwonimy.
3: Max. Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: 99 i 2 FM. Still hold me better
1: at night. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: AI. Po kujawskim niebie krąży sporo chmur i jeszcze ma popadać, ale później pogoda powinna się poprawić i nacieszymy się promieniami słońca. Przynajmniej takie są prognozy. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci dojadą do 15 kreski, a podmuchy z południa z czasem mają być silniejsze. Mieszkańcy regionu mogą narzekać na senność i problemy z koncentracją, bo warunki biometeo są niesprzyjające, więc przyda się popołudniowa latte czy cappuccino.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: RMF

0: Cheat Codes z Demi Lovato, No Promises w RMF Max.
1: Piosenka o tym, żeby nie obiecywać, a my obiecujemy, że za tydzień wracamy do was w tym samym składzie, czyli Agata Świderska, obiecujesz?
2: Obiecuję. Dawid Mazyk, obiecujesz?
0: Obiecuję, no gdzie miałbym być?
1: I ja, Adrianna Krysian, też obiecuję. Do zobaczenia i miłego weekendu.
0: Dziękujemy wam za dzisiaj, teraz Gnarly Major League DJs i Wasted, a za chwilę wjeżdża Przemek Kubera z Radiowozem.
2: Hello.

0: sama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: AI. Przez kolejne godziny w województwie kujawsko-pomorskim spodziewamy się opadów deszczu, ale później chmur będzie mniej i do końca dnia nacieszymy się słońcem. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a bionet ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie, więc wielu osobom przyda się popołudniowa kawa. Cały czas towarzyszy nam południowy wiatr, który z godziny na godzinę będzie się wzmagał. Przynajmniej tak prognozują specjaliści od pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: A oczywiście zgodnie z przepisami, nie za szybko, bo to jest weekend, więc chillowo na spokojnie na antenę RMF Max wjeżdża radiowóz do 17 z wami. Przemek Kubera, kłaniam się nisko, serwus.

0: anioły. Demony, to jest Tybek w RMF Max. No my raczej w radiobozie za parę chwil o tych demonach pogadamy. Demonach, które dręczą kierowców, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o ceny paliw, czy nawet o ceny samochodów używanych. O tym jeszcze dzisiaj przed piątą zdążymy pogadać, ale za parę chwil szczegóły tego, jak mocno rosną stawki za ubezpieczenie OC. Może zaboleć. Szczegóły w RMF Max za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiety.

0: jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
2: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: I po reklamie.
3: Witajcie, mam na imię Klaudia.
4: Cześć, jestem Kuba.
5: Hi, this is Britney Spears.
6: Hi, this is David Guetta.
7: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.

Jest Sylwia Bumpa, On Tonight, w RMF Max. Dobra nuta do dalekiej trasy. Ja bym na tej trasie raczej uważał na jakikolwiek kontakt z innymi samochodami. Oczywiście dla bezpieczeństwa, ale też dla dobra waszego portfela, bo ceny OC w Polsce poszły w górę. No może te kwoty nie zrobią na was większego wrażenia, bo średnia składka we wrześniu 2026 roku to 653 zł. To jest o 29 zł więcej niż jeszcze w poprzednim miesiącu, ale jak się spojrzy na różnicę pomiędzy różnymi rejonami Polski, no to może zaboleć, bo najdrożej OC kupuje się nad morzem. Gdańsk jest królem cen z OC. Tam średnio płaci się prawie 900 zł. Wrocław też nie odpuszcza. OC kosztuje średnio 856 zł. Drogo także w Łodzi, w Poznaniu, a rekordowy wzrost zaliczył Białystok. Tam cena wystrzeliła w górę średnio aż o 102 zł. No i oczywiście mamy drugą stronę tej barykady. Najtaniej jest w Opolu. Średnio 639 zł za OC. Rzeszów tuż za nim z poziomem 647. Więc jeżeli chcecie ubezpieczyć auto odrobinkę taniej, Opole, Rzeszów, no może nawet nie jest tak daleko, jak się zaoszczędzi te paręset złotych rocznie.

0: Sorry, ale na to pytanie wam nie odpowiem. Where is my husband? To jest Raye w RMF Max. Zawsze można go znaleźć na przykład wieczorową porą gdzieś na domówce, a za muza na domówce odpowiada jak zawsze RMF Max po 20 Max Party Mix, a za sterami Przemek Grybowski, więc szykujcie przekąski. Muzę ogarniemy. RMF Max.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
8: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.

0: z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
4: Hey, I'm Ed Sheeran.
5: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Włocławek, 89,2 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: AI. Przez kolejne godziny w województwie kujawsko-pomorskim spodziewamy się opadów deszczu, ale później chmur będzie mniej i do końca dnia nacieszymy się słońcem. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a bionet ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie, więc wielu osobom przyda się popołudniowa kawa. Cały czas towarzyszy nam południowy wiatr, który z godziny na godzinę będzie się wzmagał. Przynajmniej tak prognozują specjaliści od pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: RMF Max. RMF Max Włocławek.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Shawn Mendes dobrze wie, jak zająć się swoją lepszą połówką. Taka szybka muzyczna lekcja za nami, to jest Treat You Better Verb of Max. Radiowóz cały czas się toczy w swoim odpowiednim weekendowym tempie. Czy Polacy masowo kupują auto używane? Tak. Jakie dokładnie i ile? O tym w szczegółach za parę chwil. Parę danych może was zaskoczyć. Bądźcie z nami.

0: I Love w RMF Max, jeśli chodzi o nowe auta w Polsce, szczególnie kupowane przez osoby fizyczne, nie na firmę, no to jeszcze te relacje wcale nie są aż tak dobre, ale dobre relacje Polacy mają z samochodami używanymi. Sprawdzamy, jak to wyglądało we wrześniu 2026 roku. 245 tysięcy transakcji wokół samochodów używanych w Polsce wykonaliśmy tylko w jeden miesiąc. Średnia cena takiego używanego auta to nieco ponad 51 tysięcy złotych, ale najszybciej znikają fury do dychy, do 10 tysięcy. Wystarczy 25 dni średnio w internetach, w ogłoszeniu i jest już auto sprzedane. Oczywiście im drożej, tym auto dłużej czeka na nowego właściciela. Samochody za ponad 150 tysięcy złotych szukają szczęścia przez średnio 60 dni, a te prawie nowe, takie no powiedzmy 3 lata, 40-30 tysięcy kilometrów przebiegu, stoją w kolejce średnio 52 dni. No i teraz creme de la creme. Najpopularniejsze modele w Polsce, mam wrażenie, że nie zmieniają się od lat 90. Zmieniają się tylko generacje tych modeli. Wygrywa Opel Astra, ale zaraz za Astrą Volkswagen Golf i nieśmiertelne BMW serii 3. Jak chcecie sąsiadowi pod blokiem zaimponować, to wypadałoby wybrać coś mniej oczywistego. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
7: masz! Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.

Klasyk w RMF Max, ATB i You're Not Alone. Za nami, czy przed 15 zdążymy jeszcze zmieścić totalną nowość w RMF Max? No pewnie, że tak. Proszę bardzo. Sexy Magic to już teraz.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Szukasz zakwaterowania dla pracowników? Centrum zakwaterowania dla firm w Kruszynie prowadzone przez Pensjonat Michelin. Komfortowe pokoje i wyposażone mieszkania. Oferta na krótkie i długie pobyty. Tylko 400 metrów od budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie. Obiady pracownicze na dowóz i catering. Zadzwoń 727 170 602. Zakwaterowanie i catering dla Twojej firmy. 727 170 602.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: I po reklamie.
6: Mam na imię Janek.
7: A ja Daniel.
8: Cześć, tu Roxy Węgiel.
9: Cześć, tutaj Trip.
10: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

I powiem więcej, nawet w sobotnie popołudnie też hity na maksa tylko u nas. To jest Radiowóz w RMF Max. Już po godzinie 15:00 Przemek Kubera cały czas z wami. RMF Max. Ja się staram.

0: Fight the Ocean w RMF Max. Zawsze fajnie jest kupić nowe auto, tylko potem czeka nas smutna wyprawa do urzędu, żeby je zarejestrować. To nie zawsze łatwe było, jest, ale prawdopodobnie już nie będzie, bo od stycznia spore zmiany. Być może zrobimy to przez telefon. Szczegóły w RMF Max za kilka chwil.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem. Jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
4: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
5: Nie, nie, ja czekam na streszczenie.
6: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
17: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
18: A cappuccino też za piątkę?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A
19: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.

0: spokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.
4: Jestem Radek, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam.

potężna kariera za tym gościem, w trakcie u tego gościa i pewnie jeszcze przed tym gościem. To jest Post Malone i Sunflower. Nowe brzmienie od niego w RMF Max. No i wreszcie będzie można przez telefon na kanapie sobie przeklikać zarejestrowanie nowego samochodu. Od dokładnie 18 stycznia 2027 roku ta usługa ma działać przez aplikację mObywatel. Koniec z chodzeniem do pani Grażynki do urzędu. No i tak wiecie, tak zaglądanie, tak bokiem, dołem, przez tą szybę, tam nic nie słychać, w ogóle jest problem. No nie, to wszystko ma się skończyć. Cały czas to prawda będziemy potrzebowali, no wiadomo, fizycznych tablic rejestracyjnych, no ale na razie się ministerstwo zastanawia, jak to ogarnąć. Czy być może dostarczy je kurier, listonosz, a może Święty Mikołaj, tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że od 18 stycznia kolejnego roku auto rejestrujemy przez mObywatela. Można, da się, proszę bardzo.

0: John Newman, Love Me Again w RMF Max. Jeżeli chcecie zakochać się jeszcze raz w jakiejś rozmowie z podcastu Próba Mikrofonu, to się dobrze składa, bo wszystkie mamy dla was odłożone na YouTube'owym kanale RMF Max. Tam też można nas znaleźć. A najnowsze wydanie Próby Mikrofonu na naszej antenie z Karincińską jutro po 22.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RT.
16: Kryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a deals.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
19: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
20: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
19: Czyli frosty kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: I po reklamie.
0: RMF Max.
1: RMF Max

0: jest sobota, 10 dzień października, rok 26, po godzinie 16, a mówię to wszystko dlatego, że ktoś, jak na weekend przestało, mógł się w kalendarzu zaplątać. Przemek Kubera cały czas z wami.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone.

0: się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Wzorcownia we Włocławku.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Włocławek 89,2

To jest Pitbull i Give Me Everything Tonight w RMF Max. Jakbym tak na szybko zadał wam pytanie, w jakim kraju jeździ najwięcej samochodów na polskich tablicach rejestracyjnych, to pewnie szybko byście wpadli na to, że chodzi o Polskę, ale pewnie nie wymyślicie, jaki kraj na tej liście jest na miejscu drugim na taką wyprawę na południe Europy. Zapraszam was w RMF Max za parę chwil.

0: Madonna w RMF Max, to jest tytuł Colors. Ciao tutti, buongiorno, witamy w słonecznych Włoszech, Neapol, Rzym. To są miejsca, gdzie ostatnio bardzo często można spotkać samochody zarejestrowane w Polsce. Jak widzicie na włoskich wakacjach samochód na polskich blakach, to być może nawet nie jest turysta taki jak wy, tylko Włoch, który uznał, że on w ten sposób ogarnie tańsze OC, uniknie mandatów, drogich ubezpieczeń i tak dalej. Słuchajcie, w Neapolu za samo zarejestrowanie i ubezpieczenie skutera trzeba zapłacić 1500 euro. Więc umówmy się, te polskie stawki nawet dla włoskich kierowców są po prostu bardzo atrakcyjne, no ale już się włoskim władzom przestało to podobać i zaczynają gonić takich kombinatorów. Na dodatek polskie firmy ubezpieczeniowe płaczą i płacą, bo Włosi już zdążyli na tych polskich blachach, na tych polskich ubezpieczeniach zrobić straty na ponad 35 milionów złotych. Jak? Kto choć raz próbował samochodem przez Neapol albo przez Rzym przejechać, ten wie, że bezszkodowa jazda to akurat u Włochów nie jest jakaś taka mega mocna strona. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. I po reklamie.
7: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
8: Hi, this is Britney Spears.
9: Hi, this is David Guetta.
10: RMF Max.
11: Włocławek 89,2 FM.
12: RMF Max.
11: RMF Max Włocławek.

Scream and Shout, Verbo Max. Od tego właśnie jest weekend, żeby się dobrze wykrzyczeć i tego wam życzę. Za chwilę za te krzyki na naszej antenie bierze się Piotrek Świderski z najnowszym notowaniem listy Hot Bands, a jeszcze po 20 Max Party Mix z Grabą. Przemek Kubera, dzięki za dziś. Do usłyszonka. Pa, pa!

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: No bardzo lubię te nasze sobotnie spotkania. Jak zwykle mam dla was bardzo dużo dobrej muzy. Najlepsza 30 hitów, na które głosowaliście przez cały tydzień na rmfmax.pl. Do tego propozycje i premiery. To jest właśnie legendarna lista Hobbens. Piotrek Świderski, zapraszam do 20. Jestem z wami. A na początek nówka sztuka w naszym zestawieniu. Miley Cyrus z singlem Base Persades.
0: 30. Numer 30. Let's go.

Jeśli macie takie wrażenie, że gdzieś już słyszeliście ten numer, to bardzo dobrze, intuicja was nie zawodzi. Tak właśnie brzmi ponad 20-letni kawałek rockowej grupy Star Sailor, który odświeżyła francuska ekipa Offenbach, Four to the Floor. Na zakończenie tego tygodnia miejsce 29 na liście Hop Bands. A teraz czas na pierwszą dzisiaj propozycję, aż jestem naprawdę mocno zaskoczony, że to nagranie nadal się tam znajduje. Może po dzisiejszym notowaniu to się zmieni, kto wie, kto wie. Pamiętajcie, że cały czas głosować możecie na rmfmax.pl. Griffin, Band i Ines, Ward Away.

bardzo nieśmiały awans, tylko o dwa oczka zalicza w tym tygodniu DJ i producent z UK, Silva Bempa On Tonight. Mega tech house'owy banger, który regularnie grany jest na Ibizie między innymi. A teraz znowu zajrzymy sobie do poczekalni, bo tutaj cały czas czekają w duecie Francis i Sobel z najnowszym numerem One Day in Poland. RMF Max.pl, tam właśnie liczę na wasze głosy i teraz grają na antenie RMF Max. To jest lista Hobbands.

0: Jak wam siedzi nowa Taylor Swift? Już jako żona Travisa Kelce, Patient Zero, to za nami w RMF Max. Na razie tylko miejsce 27. Nowość na liście Hot Bands. Może w poniedziałek będzie trochę lepiej, musi się osłuchać. Dajmy jej trochę czasu. RMFmax.pl, tam głosujecie i za chwilę wracamy do odliczania. Zostańcie z nami koniecznie, bo naprawdę dużo zmian w zestawieniu i przy okazji też dużo nowości.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
20: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł. Zapraszam

Shakira po mundialowym hicie nie traci formy i tym razem wydaje nowy hit z Malumą, ich Agua, przed momentem w RMF Max. Ten kawałek jeszcze w propozycjach. Jeśli chcecie go usłyszeć w poniedziałek w najlepszej dyszce naszego zestawienia, to głosujcie na www.rmfmax.pl. Wcześniej na 26. Narli i Major League DJs, szwedzko-południowoafrykańska kolaboracja z kawałkiem Wasted. A teraz znowu sprawdzamy, kto tam ma aspiracje na wejście do naszej hobbencowej elity. Szwajcarski duet DJ-ski z singlem Palm of Your Hands. Naprawdę dobry bicik, polecam tylko dać trochę głośniej. Max. A, i jak coś, ten duet nazywa się Adrian.

0: No nie wiem, ale chyba fanki Oscara w tym tygodniu trochę zaspały z głosowaniem. Bez końca Oscar Sims, tylko miejsce 25. Może w przyszłym tygodniu się troszeczkę poprawią. rmfmax.pl, zapraszamy do głosowania wszystkie fanki i fanów Oscara Simsa. A za chwilę sprawdzamy, kto wylądował na miejscu 24.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda.
21: I po reklamie.

Modę na zapraszanie wokalistów country do współpracy zapoczątkował DJ i producent, którego doskonale znacie. Mowa tu oczywiście o Avicii, a teraz kontynuuje ją m.in. Marshmello. To ten z takim wielkim wiadrem na głowie w kształcie pianki Marshmello. Hollow to singiel z udziałem Camerona Whitcomba. Jak wam wpadł w ucho, to szukajcie go w propozycjach do listy Hot Bands. Przed nim mieliśmy jeszcze miejsce 24, Neptunika What If, a teraz już odpalamy 23. Tutaj w tym tygodniu Robin Schulz i Watermat. Take it slow.

Liwka po podliczeniu wszystkich waszych głosów w tym tygodniu wyśpiewała sobie miejsce 22 listy Hot Bands. Jej najnowszy singiel, solowy singiel Poza Tobą Nic, przed momentem w RMF Max. No to co, powoli zamykamy już pierwszą część dzisiejszego notowania. Za chwilę kolejna dziesiątka hitów, ale jeszcze przed nami miejsce 21. Tydzień temu był najlepszy. Somber, My Body Isn't Ready. RMF Max. 21, numer 21.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: każdego dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: No to wracamy do naszego sobotniego odliczania. Tutaj RMF Max, tutaj lista Hot Bands. Dziesiątka już za nami, kolejna przed, ale na początek jeszcze zajrzymy sobie do propozycji. Piotrek Świderski, siemano. RMF Max. Joel Corey, Hannah Bonlane z singlem Don't Go Breaking My Heart. Czekałem na wasze głosy na rmfmax.pl.

Obiecałem nowości, bardzo proszę, słowa dotrzymuję. To Travis Scott, Reno w RMF Max. Kawałek prosto ze ścieżki dźwiękowej do GTA 6. Z pozdrowieniami dla wszystkich graczy, którzy już nie mogą się doczekać listopadowej premiery tej gry. Żeby umilić wam czas oczekiwania, możecie głosować na tego bangera w propozycjach do listy Hot Bands na rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu 20 Eli Aux i Lawinia ze swoim Reasons, a teraz po polsku topka naszej sceny, czyli Mrozu i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem dzisiaj na 19.

Kto pamięta czasy, gdy na TikToku się tylko tańczyło i śpiewało, na pewno kojarzy tego gościa, to Alex Warren. Wtedy właśnie zaczął wrzucać swoje popisy wokalne na te aplikacje, a teraz jest jeden z największych artystów na świecie. Jego świeżutkie Emerald Eyes cały czas jeszcze czeka na debiut w najlepszej 30 listy Hot Bands. Ona z kolei długo nie musiała czekać, bo w ekspresowym tempie jej nowy numer wszedł wam do głowy, no ale nie ma co się dziwić, buja doskonale. Karol G, Baby Wow, 18 na liście Hot Bands w RMF Max.

0: No i mamy kolejny wielki powrót. Tov Lo wraca z numerem Talking Buddy po 12 latach na maksową playlistę i od razu wskakuje na miejsce 17 listy Hot Bands. Tak to właśnie wygląda, jak coś wpadnie viral. A propos sociali, no to wpadnijcie na naszego maksowego Instagrama, zostawcie follow, jeśli tego nie zrobiliście. Zajrzyjcie również na Face'a. Jesteśmy tam bardzo aktywni, więc warto sprawdzać. Oczywiście warto też zostać z listą Hot Bands, bo za chwilę sprawdzamy, kto wylądował w tym tygodniu na miejscu 16. Powiem tylko tyle, że to ekipa ze Szwecji. O kogo chodzi dokładnie? Zaraz się dowiecie.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla

0: wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
0: I po reklamie.

0: Kleo.
1: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Włocławek 89,2 FM.
2: 16. Numer 16.

wszystko jasne. Ta tajemnicza ekipa ze Szwecji na miejscu 16 to Swedish House Mafia i Lika Lee z kawałkiem Happiness is so sad. No to jest numer, który wywołuje niesamowite emocje, szczególnie na dużych festiwalach. Lika Lee przyznała w jednym z wywiadów, że najbardziej lubi pisać smutne piosenki i takie jej najlepiej wychodzą. A teraz kolejna propozycja w RMF Max do listy Hot Bands, tym razem duet z UK, Sony Fodera i Becky Hill. Posłuchajcie ich Say Something.

I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Bardzo przyjemnie gra kolejna świeżynka na antenie RMF Max. To projekt Alorn z singlem Back to Yours. Nowość i od razu tak wysoko, miejsce 15 listy Hot Bands. Fajny deep house'owy bici, który bardzo możliwe, że szybko usłyszymy w topce. A drugą połowę naszego zestawienia otworzą Kygo i Max Magnao, Take Me Back na 14. Zostańcie z nami. RMF Max.
1: Reklama. Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. I po reklamie.

Trochę po polsku, trochę po angielsku, ale najważniejsze, że dobrze buja. To Deli Supreme i MJ Deli, który kończy ten tydzień na miejscu 13 listy Hot Bands w RMF Max. Miejmy tylko nadzieję, że Maxiu nie jest przesądny. A my lecimy dalej, nie zwalniamy tempa, bo naprawdę jeszcze dużo dobrego bitu przed nami. Na 12 mogę wam już zdradzić bracia Fastboy z singlem Music Sounds, Lucas i Felix. A teraz coś nowego, coś świeżego od Timiego Trumpeta i Ale Farbena. Chase the Feeling. Koniecznie sprawdźcie to nagranie i jak wam się spodoba, to zagłosujcie na rmfmax.pl w zakładce propozycje.

Zapowiadane miejsce 12 listy Hobbens w RMF Max, a na nim Lukas i Felix, czyli bracia z bardzo muzykalnej rodziny, tworzący pod aliasem Fastboy. Ich Music Sounds zajcza awans o jedno oczko w górę, taki skromny, delikatny, ale zawsze coś. No to kolejna dycha waszych ulubionych hitów już prawie na finiszu. Został jeszcze tylko jeden kawałek, któremu naprawdę bardzo niewiele zabrakło, żeby załapał się do grona tych najlepszych. Toby Romeo, Fly High na 11.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w centrum handlowym Wzorcownia we Włocławku.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
3: No to zostały już tylko te najlepsze, wasze ulubione, najbardziej wyselekcjonowane hity na Maxa, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Tutaj cały czas lista Hobbence, tutaj RMF Max i Piotrek Świderski. Siemanko podobnie. A naszą hobbencową elitę otwiera ekipa w składzie Cartier, Paco Morozo, Pink Panthers i Fred Again, Sexy Magic na 10.

pierwsza i oby nie ostatnia współpraca tego duetu. Lost Frequencies i Mari Froes połączyli siły i tak oto powstało Paraiso w RMF Max. Miejsce 9 listy Hop Benz, spadek z 4, 4 tydzień w zestawieniu. No wydaje mi się, że jeszcze trochę z nami zostaną. Przypominam, że na wszystkie numery już do poniedziałkowej najlepszej dziesiątki możecie głosować na rmfmax.pl. A tymczasem numer, który jeszcze czeka na zielone światło od was, z propozycji nowość od Gromiego. Want What You Want.

Jest moc, jest energia i jest też ekipa Two Colors z Berlina, która myślę, że dzisiaj wieczorem rozkręci nie jeden dobry balet. A teraz troszeczkę uspokoimy klimat, ale zagramy równie przyjemnie Let Me Forget w RMF Max. Teraz Warner i Lauren z poczekalni.

0: pamięta oryginał Kerry Hilson sprzed ponad 16 lat, ręka do góry. Wszyscy oczywiście poza kierowcami. To Marlon Hofstadt ze swoim odświeżeniem zalicza konkretny awans z 18 na miejsce 7 listy Hot Bands w RMF Max. No to zostało nam już tylko 6 najlepszych hitów. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie obecnie numery rządzą w naszym kraju, to nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: I po reklamie.

Jajajajaj, Megi poza top 5 listy Hot Bands w RMF Max. Chodzi i tak to niezły wynik, bo wczoraj Margaret z singlem Primadonna była na miejscu 9. A zanim otworzymy pierwszą piątkę dzisiejszego zestawienia, to jeszcze na chwilę wpadniemy do poczekalni na rmfmax.pl. Topic i Carte Blanche mają dla was coś nowego. Posłuchajcie ich. Lucky Ones.

0: Kevin Parker z projektu Tame Impala powrócił do swoich muzycznych korzeni. Jego Loser kończy ten tydzień na zaszczytnym miejscu piątym. No i nie można powiedzieć, że to przegrany, bo wczoraj był jeszcze poza najlepszą dychą i to całkiem daleko, na 19. Tutaj cały czas lista Hot Bands w RMF Max w pełnym wydaniu, cała 30, a przed nami już tylko najlepsze 4 numery. Zostańcie, żeby ich nie przegapić.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: I po reklamie.

Zawsze to czwarte miejsce trochę boli, ale cóż, ktoś musi je zająć. Post Malone, Swilly, Sunflower w tym tygodniu miejsce czwarte na liście Hot Bands. No i co? Czas otworzyć pierwszą trójkę. Najlepsze trzy numery tego tygodnia. Na trzecim być może już ktoś poznaje. Zalia, Tylko kochaj mnie. Gdy otworzy...

I Need That Love to wspólny utwór holenderskiego DJ-a i producenta Sama Felda oraz islandzkiej wokalistki Asdís. Kawałek bardzo świeży, pod koniec września była oficjalna premiera i jest już w propozycjach do naszej listy Hot Bands na rmfmax.pl. Fajny jest też klip do tego numeru, bo powstał we współpracy z fanami, którzy podsyłali im filmiki. Polecam sobie obczaić w wolnej chwili. A teraz wspólnie obczajmy miejsce drugie dzisiejszego zestawienia. Tutaj uwaga, Eben i Easy Bizu z kawałkiem również o miłości, All of My Love.

Jeśli dobrze liczę, to już trzeci hit Ebena, który podbija naszą listę Hot Bands w RMF Max. Wcześniej było Hollow i Hearts, a teraz mamy All of My Love. Tym razem śpiewała dla niego Easy Bizu. No to może podsumujmy sobie dzisiejsze podium. Na trzecim Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Na drugim Eben i Easy Bizu. A na pierwszym w rankingu najlepszych DJ-ów świata DJ Mac. Może mu nie poszło tak, jak jego fani zakładali, ale u nas dzisiaj jest na samym szczycie. Jedyneczka. Armin Van Buuren i Sasha Everlasting. One. Numer 1.

0: i mamy to wszystkie karty odkryte. Everlasting, Armin van Buuren i Sasza rządzą dzisiaj na liście Hot Bands w RMF Max, a już za chwilę rządzić będzie tutaj Graba, który zrobi wam do północy Max Party. Ja tymczasem zmykam i życzę wam udanego sobotniego wieczoru, bo dopiero się rozkręca. Piotrek Świderski, dzięki i do następnego. Trzymajcie się, na razie, cześć. Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: musicie przyznać, że to naprawdę dobry numer. What If w grafce to Neptunika. Na starcie naszego spotkania imprezy w sobotę wieczorem. Przemek Grabowski, witajcie po 20. Właśnie jak tam wasza sobota? Co robiliście? Kto musiał sprzątać? Ja przyznaję się, zmusili mnie dzisiaj do jazdy na odkurzaczu. Wiecie, czasami po prostu trzeba, ale już wieczorem można odetchnąć, posłuchać dobrej nuty, sprawdzić, do czego się imprezuje, odświeżyć sobie listę nowości. Teraz jedna z nich, O Co Chodzi i jego Nienawidzę Warszawy. Posłuchajmy dlaczego. Why? Max.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na Maxa.

0: Wracamy do jego, no chyba największego przeboju dookoła świata. Bob Sinclair, World Hold On. Od razu słychać, że mamy sobotni wieczór, prawda? Ale za chwilę jeszcze się rozpędzimy. Graba podkręca tempo. Jest tutaj Ellie Oaks i jego Reasons. Wróci też najlepszy w tym tygodniu. Według magazynu DJ Mag, według fanów, wrócił na miejsce pierwsze najbardziej popularnych DJ-ów świata, David Guetta, który zremiksował Milky, Just The Way You Are. To przed wami.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: Czerna Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Włocławek 89,2 FM.

A sama muśka w sobotę wieczorem, Jennifer Lopez, Ain't Your Mama, a co robicie w niedzielę? Kto planuje odespać? No niby w niedzielę śpimy sobie dłużej, ale nie zawsze lepiej. Nie, jeszcze nie zmieniamy czasu. Generalnie czasami w niedzielę śpimy dłużej. Jeżeli jednak przez cały tydzień wstajecie wcześniej, 6-7, a w niedzielę dopiero o 11, to organizm może odczuć coś w rodzaju małego jetlagu. I dlatego czasem po 10 godzinach spania jesteśmy bardziej zmęczeni niż po 7. No to może jutro też wstaniemy trochę wcześniej. Dobrej nuty w RMF Max. Na pewno nie zabraknie teraz Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Piękne wspomnienia, wspomnienia ostatniego lata tak naprawdę, Kygo i jego Take Me Back. A myślicie już o przyszłych wakacjach? A może chcielibyście wybrać się w podróż dookoła świata? Możemy pomóc, bo przecież w RMF Max można wejść do gry i można wygrać tej jesieni milion. Możesz wygrać milion, a to działa na wyobraźnię, prawda? Szczegóły na rmfmax.pl, za chwilę u mnie przy sobocie Zalia i Zara Larsson, dziewczyny rządzą, wiadomo.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max. Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.
10: Monika?
11: I jeszcze ja!

Paraiso, Lost Frequencies wleciał ostatnio do zestawienia listy Hobbensy i wleciał nam tutaj na sobotnią playlistę. Przemek Grabowski, witajcie po 21. A skoro weekend, to także klasyki. A jak klasyki, to house'owy mega klasyk na weekend. The Weekend. Ten kawałek ma już trochę lat, a pomimo wszystko wciąż kręci na parkiecie i teraz w głośniku Michael Gray.

Keep a Train dla tych, którzy grają w karty albo w jakieś planszówki, bo mamy dzisiaj jeszcze Dzień Gier Planszowych, bo możemy sobie pograć nie tylko z joystickiem, z padem, nie tylko na ekranie, nie tylko na wyświetlaczu, na smartfonie, ale także, wiecie, no tak jak kiedyś, siadacie z rodzinką, z przyjaciółmi, nie wiem, szachy, no to wiadomo, trudne, ale przynajmniej warcaby. No i już macie plan na sobotę. Nie będzie nudno, obiecuję, bo

0: głośniku Armin van Buuren, jego Everlasting, wróci także Lady Gaga.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Włocławek 89,2 FM.

NB to Justin Bieber i Nicki Minaj u nas w sobotę na imprezie, a kto z nami też może na jakimś party, na domówce. No i jak jest, a wiecie, że jeśli chodzi o imprezy, to najczęściej zapamiętujemy początek i koniec, bo nasza pamięć szczególnie mocno rejestruje pierwsze wrażenia i finał wydarzenia, czyli jeśli impreza była średnia, ale ostatnia godzina genialna, no to może będziemy wspominać ją znacznie lepiej, dlatego jak się coś nie układało, no to macie jeszcze czas, żeby to naprawić. I w sobotę na imprezie także oni, Gromi i Ina w RMF Max, Cool Me Down.

0: Prawdę dał radę, tutaj na mikrofonie dla DJ-a Aicha, Ring My Bell, disco, klasyk i to jeszcze w takim polskim remiksie, bo to oficjalna nazwa, Polish Remix. No to ja czekam, kiedy Mata w końcu wkroczy może na brytyjską listę przebojów. Trzymam kciuki, niech to się uda. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę przy sobocie Marlon Hofstadt, jego I Like. Wróci też 50 Cent, dawno tutaj nie było tego gościa. RMF Max.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Włocławek 89,2 FM.

czyli Get It On Tonight, kiedyś Montel Jordan. Przemek Grabowski, witajcie po 22. No i teraz czas na klasyki. Mistrz hip-hopowych imprez, mistrz klimatów. No i jeden z przyjaciół Eminema. Tworzyli nawet wspólną kapelę kiedyś, kto pamięta, D12. 50 Cent w niezapomnianym Candy Shop. Lata lecą, oto wciąż brzmi doskonale.

Rap, Black Eyed Peas w sobotę na imprezie z RMF Max. Jak głośno słuchacie? Tylko może nie za głośno, bo co się okazuje, że głośna muzyka może zmieniać smak drinków. Badania sugerują, że hałas wpływa na odbieranie niektórych smaków, m.in. słodyczy. Czyli ten sam napój może smakować inaczej w cichej restauracji i w głośnym klubie. Nie wiem, gdzie bardziej słodko, trzeba chyba to przetestować. Chodzi oczywiście o drinki bezalkoholowe, nie inaczej. Ale z palemką.

Klasyk taki soczysty wjechał. Calvin Harris zrobił ten numer z ekipą Disciples. Oni są aktywni aż do dzisiaj. Polecam wam ich muzykę. A skoro już było o miłości, no to posłuchajcie tego, w szczególności jeżeli randkujecie. Ludzie częściej zakochują się w osobach, które regularnie spotykają. Psychologowie nazywają to efektem czystej ekspozycji. Im częściej kogoś widzimy, tym bardziej znajomy i sympatyczny może nam się wydawać. Oczywiście pod warunkiem, że pierwsze wrażenie nie było fatalne. No to może macie u siebie w szkole, w pracy, w biurze kandydata, kandydatkę na bycie razem. Teraz nie będzie ballady do przytulanek, ale można potańczyć także w duecie Lumix i jego wersja Self-Aware.

0: Przyznaję się, to jest jedno z moich ulubionych nowości tej jesieni w RMF Max. Kto to zrobił? Chłopaki z Fastboy wkręcają nam takie romantyczne, taneczne klimaty w numerze Music Sounds. Dobrze to brzmi i liczę na pierwszą dziesiątkę po weekendzie na liście Hot Bands. Jesteśmy razem w sobotni wieczór. Nie kończymy, nie zabraknie dobrego bitu. Za chwilę Alan Walker, wróci także Tobi Romeo i Smolasty.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

Jest Madonna, jest Primadonna. Primadonna od The Colors, energetycznie po 23. Przemek Grabowski, witam was przy sobocie. My tu nie śpimy, my tu lecimy. A wiecie, kogo tutaj jeszcze nie było na tej imprezie? Aktywny koncertowo też, przecież ostatnio czasami to nawet za aktywny musiał robić sobie przerwę, bo był wycieńczony. Macie go teraz w sobotę imprezowo. Smolasty w RMF Max, jego duże oczy.

To prawie ballada, ale nie w tej wersji od chłopaków z Loud Luxury. Dla Taylor Swift, kiedy usłyszeli, że Taylor zgodziła się na ich remix oficjalnie, to było wielkie świętowanie z rodziną, z przyjaciółmi, była nawet oficjalna taka świąteczna kolacja. A my świętujemy sobotę, no i w głośniku za chwilę Zalia, wróci także LaRue i Axwell. Mam dla was jego nowość. Whatever turns you on.

Polecam na Before, jeżeli jeszcze nigdzie nie wyszliście. Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted, nasza nowość na weekend w RMF Max. A na parkiecie macie te kocie ruchy, a wiecie, że na parkiecie ludzie potrafią synchronizować ruchy bez umawiania się? No wiadomo, wspólny rytm ułatwia dopasowanie tempa i gestów, w szczególności kiedy DJ puszcza wielki hicior i wtedy wszyscy wiedzą, że ręce muszą być w górze, w szczególności jak miksuje on, Axwell, teraz w RMF Max, jego Whatever Turns You On.

zabierz mnie właśnie tam. No właśnie, gdzie chcielibyście być w ten weekend? Take Me Back, Kygo i jego muzyka. Ja zabieram was w noc, po północy, jednak też nie zabraknie świetnej muzyki w RMF Max. Życzę wam miłej niedzieli, wyśpijmy się, może jakiś spacer, może jakiś taniec w liściach, może zrobimy ludzika z kasztanów. Miłej niedzieli, cześć!